Mitima, mitima, mitima, tulero mi wendu. Mitima, mitima, mitima, tulero.